0: tady do tej zachęty, wszystkiego, a tutaj pamiętali, to na tej bzmastkę głos, na plakatę, na czytra głos, na okunie z tym kalami, a tu to na dziewięku z roczatem lej, zamykali tym głos. A potem to jest to, to na kalami. Nie tak, to jest jak sądzę, co na ła, i chara tyra, ma na biec, by tam do kopiło, i chara sobie to, to tak, a jest mań, to snu, a to kolgo rwóz.
1: Sadek
0: na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, sroci panach, na medyk, s